kioski zabytkowe, na nich przyklejano, plakaty kolorowe, jak było radośnie, jak było wesoło, człowiek sobie wesoło.

naraz dwa kioski obsługiwała, pod ziemią od jednego do drugiego się czołgała. A jak ktoś kupował, to albo w jednym, albo w drugim głowę wystawiała.

miasto puste, nic się nim nie dzieje. Każdy siedzi w domu, główkę sobie kleje. Podobno ma Polska swą szkołę plakatów, ale się go nie widzi, bo nie ma gdzie wieszać. Ani tam, ani tu rewaloryzują, rewaloryzują. A jak coś zrewaloryzują, to płótno skrócą, pod swoją wyrzucą. Teraz miasto puste.